0: Sajjam, sakajam, sakanam, sakadam, sakit sangkir takdir gini tak sajjam, sakajam, sakanam, sakadam, sakit sangkir takdir gini tak sajjam, sadana sajjam, sadana sajjam, sadana sajjam, sadana sajjam, sadana sajjam, sadana sajjam, sadana sajjam, sadana sajjam,
1: sadana sajjam, sadana sajjam, sadana sajjam, sadana sajjam, sadana sajjam, sadana sajjam, sadana sajjam, sadana sajjam, sadana sajjam, sadana sajjam, sadana sajjam, sadana sajjam, sadana sajjam, sadana sajjam, sadana sajjam, sadana sajjam, sadana sajjam, sadana sajjam, sadana sajjam, sadana sajjam, sadana sajjam, sadana sajjam, sadana sajjam, sadana sajjam, sadana sajjam, sadana sajjam, sadana sajjam, sadana sajjam, sadana sajjam, sadana sajjam, sadana sajjam, sadana sajjam, sadana sajjam, sadana sajjam, sadana sajjam, sadana sajjam, sadana sajjam, sadana sajjam, sadana sajjam, sadana sajjam, sadana sajjam, sadana sajjam, sadana sajjam, sadana sajjam, sadana sajjam, sadana sajjam, sadana sajjam, sadana sajjam, sadana